0: katanga kutsikiswa
1: ya inini ngoma yandakatanga ndeyekuti tikadona soichirichidza ngoma iyo ngekuti anzi zvinhu zvangu hazvisi kufamba chichienda kana chiti kunfamba ndinofamba wose vamwe asi zvinhu hazvisi kufamba kuimba ndinoimba wose vamwe asi zvinhu hazvisi kufamba kushanda ndinoshanda wose vamwe asi zvinhu hazvisi kufamba ndinoonewo Mwari zvinhu zvangu hazvisi kufamba ndionewo Mwari zvinhu zvangu hazvisi kufamba kupedza ndadaro daro tango maiona ndobva ndai imba kune vamwe hama dzangu dzendakaimba kuna mukoma wangu akati ngoma iyo uri kuimba ishamari ngoma yedini iri nani dai waikwanisa kuitsikisa zvinhu zvaikwanisa kudini zvaisakwanisa kuenderera ndipo chindakazoitsikisa ngoma iya atei svike pari zvino
0: yakutotambwa kutaura kuno
1: yakutaura kuno uya yakutambwa.

Tisu Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu

Tapeja kozwa inoko zvomaso kwanga osibva kana kuti kozvo zviziviso zvitanga tinazvo munguva jino nguva chedu ndijona mvumba mwejo usiku nomoseswa makumatatu ino na umwe tomboenda kozo kungoma yakaimbwa nemapenge Usiti muno tinorima zvese tolima karushu tolima makotopeya inotorima ano zvinanasi zvese zvese zvakatowanda zvihenge zvakawanda toenda kozwa ngoma iyo manika tinorima zvizinji

Tisu Radio Mosambique tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.